Radiobeat.cz. Online poslech i pro Lulu z Honolulu. Radiobeat. Classic Rock.

0: American Rock Show na beatu.
1: American Rock Show sme späť. A teď jedeme na ďalší kapela. Tento kapela z Gulfport, Mississippi. So to je určite ako jezdný stát v Amerike. A to je kapela Magnolia Bayou. A oni hrajú ako jižanský blues, ako jižanský rock a blues ako dohromady. A Magnolia, jej název Magnolia Bayou. Magnolia je státny kviet od Mississippi. A Bayou, to je ako jaký izera, ale to je izera víc ako bazen. Bažena, ne bazen, víc ako bažena. To je veľký rozdiel medzi tento dva. Ale bažena, to je ako bažena. A so to je ako perfektný ako název pro jižanský bluesové kapela. A ja vybral jednu skladbu od její deska Strange Place od 2020. To je od její druhý deska. A bohužel jenom dělali jako zatím, jenom dva desky, ale to je jako super kapela. A to skladba vybral jej Hands in the Dirt. A to je jako, a tento skladba, to má jako atmosféra jako v jich, jako v bažena, to je jako to atmosféra, to má. A tento skladba o jako má jako jedno člověk, co má víc jako problémy a život nejede moc dobře a on musí hrabat jako a jako jít pryč za tento diru od jako tento problémy. So to je Hands in the Dirt. So jedeme na to Magnolia Bayou.